ni boni yamu obia frana boni biemwa kami kami o ewe kache rade se wona waka isara ewan imri wabomu obia fred sara boni biemwa kami kami o mesi wana waka Joshua emra wajla konono.